Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

dobry, hej Sparo, miło Was słyszeć o poranku, a my płyniemy dalej z muzyką na dobry start dnia.

jazz storia gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, tanąc jak jazz swój rytm bierze, bydło

To był Ecstasy Tonight w wersji remaster 2026. A my jeszcze chwilę zostajemy przy tym porannym tempie, bo dzień już dobrze się rozkręca.

To był Kremówki i Koduje Marzenia, a my jeszcze przez chwilę trzymamy ten poranny bieg przed Epcotem. Za moment wracamy z kolejną muzyką.

To był Klub 24 i Hypnotika. A my już stoją chwilę przed pełną godziną. Zaraz Efkot. Zostańcie z nami.

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim, dzień dobry, w tę środę. Już prawie połowa lipca.
2: Dzień dobry. I jak tu nie kochać lata? Wiesz, Igor, co mówią o lipcu?
1: No co, klasyczny suchar? Opowiedz.
2: Dlaczego komputerowi nigdy nie jest zimno?
1: Nie wiem dlaczego.
2: Bo zawsze ma Windows.
1: Haha, niezły, ale ciężko mu z tymi oknami. A wiesz, że dzisiaj imieniny obchodzą Henryka, Włodzimierz i Dawid?
2: Tak, to super. Myślę, że warto byłoby ich pochwalić, szczególnie Henrykę. Może ją zaprosimy na nasz EFKOT?
1: Czemu nie? Moglibyśmy porozmawiać o lipcu i wakacjach. W końcu to czas relaksu.
2: Dokładnie, a ja na przykład czekam na chwilę odpoczynku z dobrą książką. Lubisz czytać w czasie wakacji?
1: Bardzo. A ty, Piotr?
2: Lubię z książką, ale muzyka dla mnie jest najważniejsza. A jak z pogodą dzisiaj?
1: W Warszawie mamy 20 stopni 60, w Krakowie 18 stopni 70, a w Gdańsku 17 stopni.
2: Niedużo deszczu, tylko trochę wiatru. Idealna pogoda na rower.
1: Zgadzam się. Dziękujemy Wam za ten wspólny EFKOT. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube.
2: I do dalszego słuchania. Czas na muzykę.

Słuchamy teraz Wild Tech i Find Me. A to jest dokładnie ten moment, kiedy poranek łapie drugi oddech. Zostańcie z nami, bo muzyka jeszcze niesie ten dobry rytm.

Druga w nocy. Kciuki już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj?

to jest ten spokojniejszy kawałek dnia, kiedy można na chwilę zwolnić i po prostu posłuchać. Miło, że jesteście z nami. Zostańcie jeszcze chwilę przy Radiu Synteza.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Był horyzont i pół drogi, a my płynnie przechodzimy przez ten środek poranka. Za chwilę jeszcze trochę muzyki, potem wrócimy do Was z kolejnym wejściem.

To był Electro Waving i Only, a przed nami jeszcze trochę muzycznego oddechu. Za chwilę wracamy, bo o pełnej godzinie będzie FKOT.

To był Klub 24 i Lajkuj Mnie, a my już jesteśmy o krok od pełnej godziny. Za chwilę wracamy, bo czeka nas F-Kod i kolejne radio na żywo.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim. Jest środa, 15 lipca, godzina 9:51. Tak sobie pomyślałem, że fajnie zacząć dzień z wami.
2: Dzień dobry. I właśnie na ten dzień mamy imieniny Henryka, Włodzimierza i Dawida. Dla każdego z nich wielkie brawa.
1: A teraz, żeby nie było nudno, mam suchara. Co robią zjeżdżające z gór samochody?
2: No nie wiem, co?
1: Skarżą się na zjeżdżanie.
2: Niezłe. W sumie zjeżdżanie to może być całkiem sportowe. Szczególnie w lecie, prawda?
1: No właśnie. A ty, Piotrze, co najbardziej lubisz robić latem?
2: Oj, najchętniej bym jeździł na rowerze. Słoneczko, wiatr we włosach.
1: To jest to. A jak przyjedziesz do mnie, to wybierzemy się na wycieczkę do lasu.
2: Kocham las. Tam nawet ptaki śpiewają, gdyż teraz jest idealna pogoda.
1: Zgadza się. W Warszawie mamy teraz 21,5 stopnia, lekki wiatr.
2: A w Krakowie trochę chłodniej, 18,9 stopnia, a w Gdańsku tylko 17.
1: Prawdziwe lato i nie ma deszczu.
2: Super! Słuchajcie, kochani, dzięki, że byliście z nami w tym EFKOCie.
1: Tak, dziękujemy serdecznie. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału YouTube.
2: Zapewniamy, że czeka Was jeszcze więcej dobrej muzyki. Do usłyszenia. Radio

Wieczorza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

To był Ace Sparrow i Toas, a my zostajemy jeszcze chwilę przy tym porannym rytmie. Za moment wracamy, bo muzyka nadal trzyma nas w dobrym nastroju.

To był Deszczowe ulice i Credo, a my zostajemy jeszcze na tej miękkiej, porannej fali. Za chwilę wracamy już z kolejną porcją muzyki.

The Metal Illness i The Crucible of Fire. A my pozdrawiamy Domingo i dziękujemy za wiadomość z garażu. Miło, że jesteście z nami. Zostańcie jeszcze chwilę, bo muzyka dalej płynie spokojnie przed południem.

Słyszymy właśnie Un mare che amo di più od Vecchio Capitano, a ten południowy klimat pięknie niesie ten moment dnia. Jeśli macie ochotę, odezwijcie się do nas, bo miło być z wami przy

Pozdrawiamy Asparrow Norway z pracy. Miło, że jesteście z nami. I tak właśnie płynie to popołudnie. Spokojnie, z muzyką w tle i z wami po drugiej stronie.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

A Sparrow i Okno na świat, a my zostajemy jeszcze z tą chwilą oddechu po południu. Za moment wracamy już z kolejną muzyczną opowieścią.

0: Did you send it?
1: Gra dla nas Operate i The Last Dance, a południe powoli przechodzi w spokojniejszy, cieplejszy rytm. Zostańcie z nami. Jeśli macie chwilę, odezwijcie się na czacie.

Chess, Zodiac gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

Słuchamy właśnie Energie Cosmic od Ecstasy, a popołudnie robi się coraz bardziej miękkie i przyjazne. Jeśli macie ochotę, odezwijcie się do nas na czacie.

To był Klub 24 i Dance All Night, a my zostajemy jeszcze przez chwilę przy tym tanecznym rytmie. Za moment wskoczymy z kolejną porcją muzyki, już trochę bardziej rozpędzonej.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Jesteśmy w pół drogi przez to popołudnie, a muzyka niesie nas dalej spokojnie i bez pośpiechu. Zostańcie z nami i napiszcie do nas na czacie,

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć słuchacze, witamy w FKOT, środa 15 lipca, godzina 15:59. Mamy dla Was fajne rzeczy.
2: Cześć Igor, cześć wszystkim. Dzisiaj imieniny obchodzą Henryk, Włodzimierz i Dawid. Wszystkiego najlepszego.
1: A propos imienin, słyszałem, że Henryk na zawsze zostanie Henrykiem, bo on nigdy nie był Włodymirem. Wiesz czemu?
2: No czemu?
1: Bo jest za mało w jego imieniu Włodzimierz. Ha!
2: Dobry. Ktoś by mu musiał podpowiedzieć, jak to z tym imieniem jest. A tak w ogóle, teraz lato jest, prawie w pełni, wszyscy się relaksują.
1: Dokładnie. Wakacje sprzyjają odpoczynkowi. Poza tym, masz jakieś plany na weekend?
2: Myślę o grillowaniu, ale obawiam się o pogodę. Jak tam z nią dzisiaj?
1: W Warszawie to całkiem ciepło, prawie 27 stopni, a w Krakowie 21, a Gdańsku to raptem 19.
2: Idealne warunki na wycieczki. Coś dla każdego. Niestety, sporo słońca.
1: Trzeba więc korzystać z tych letnich dni, słuchacze.
2: Dziękujemy Wam za wspólny FKOT. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał na YouTube. Czekamy na Was.
1: A teraz zapraszamy do muzyki. Miłego dnia.

kredo od deszczowych ulic, a my zostajemy jeszcze chwilę w tym deszczowym, spokojnym nastroju. Za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki, już na lekkim wydechu popołudnia.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim, wita Was Radio Synteza. W środę 15 lipca, tuż przed 17.
2: Hej, hej! Tak, tak, piękny dzień, idealny na wakacyjne plany. A ja mam dla Was dowcip.
1: O, czekaj, czekaj, jaki?
2: Dlaczego nie można kłamać o dacie urodzenia?
1: Nie mam pojęcia, dlaczego?
2: Bo każdy w końcu się zestarzeje.
1: No to całkiem zabawne. Dzisiaj imieniny obchodzą Henryka, Włodzimierz i Dawid. A ty, Piotr, jakie masz plany na dzisiaj?
2: Myślę o wycieczce do parku. Wiesz, jest taki piękny czas na świeżym powietrzu.
1: Zaraz, mówisz o wakacjach? Cały czas czekam, żeby wyskoczyć na rower.
2: Dokładnie, szczególnie, że słyszałem, że w Warszawie temperatura to 27 stopni, a w Krakowie 22.
1: Tak, a w Gdańsku jest nieco chłodniej, tylko 20 stopni, ale i tak można się zasłonić piękną muzyką.
2: Musimy podziękować naszym słuchaczom za ten wspólny Efkot. Efkot pełen śmiechu i lekkich rozmów.
1: Dokładnie. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału na YouTube i słuchajcie nas zawsze.
2: A teraz czas na muzykę. Co będzie grane?
1: Zaraz się dowiemy. Do usłyszenia.

to był Path of the Lion od Lion's Legacy, a my kończymy ten popołudniowy oddech z odrobiną rockowej siły. Zostańcie z nami, odezwijcie się na czacie i wracamy za chwilę z kolejną muzyką.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie drodzy słuchacze, jest środa, 15 lipca, godzina 17:57.
2: Cześć wszystkim, jak tam w te lipcowe popołudnie? Lato w pełni.
1: A wiecie, że imieniny dziś obchodzą Henryka, Włodzimierz i Dawid. Gramy na ich zdrowie.
2: No proszę, zapraszam ich na tort, ale nie na mój.
1: Wpadł mi ostatnio do głowy klasyczny suchar. Jak nazywa się ryba, która gra na fortepianie?
2: Nie wiem jak.
1: Atonalna!
2: Wiesz, Igorze, muszę przyznać, że wypas idealny na lato.
1: A tak w ogóle, co sądzisz o leniwych weekendach na plaży? Następne w kolejce, co?
2: Zdecydowanie. Nic tak nie relaksuje, jak dobra muzyka i szum fal.
1: A do tego kawałek słońca. Pamiętasz, kiedy ostatnio mieliśmy taką pogodę?
2: O tak. A dzisiaj w Warszawie 17 stopni, a w Krakowie 22. Idealny do plażowania.
1: W Gdańsku letni chłodek, tylko 19 stopni.
2: Ależ się rozkręca. Słuchacze, miejcie na uwadze, że to idealna pogoda na wypad.
1: Dokładnie, a jeśli ktoś zostaje w domu, to zawsze można posłuchać Radia Synteza.
2: To był fajny, krótki odcinek tematyczny, czyli F-Kod.
1: Dziękujemy, że byliście z nami. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube.
2: Słuchajcie dalej, bo mamy dla Was jeszcze dużo muzycznych niespodzianek. Red!

Winy Love, a wieczór trzyma nas jeszcze przy tym spokojnym, winylowym brzmieniu. Za chwilę wrócimy z damą Flisak od Brzdęku Nadbrzeża, więc zostańcie z nami.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie serdecznie w kolejnym FKocie Radia Synteza. To środa, 15 lipca, a za oknem zaczyna się wieczór.
2: Tak, dobry wieczór wszystkim. Myślę, że to idealny moment na małą dawkę humoru. Igor, mam dla ciebie suchara.
1: O, czekam z niecierpliwością. Gdzie wielu Włodzimierzy, tam Henryk nie ma.
2: Ha, dobre. Imieniny dzisiaj obchodzą Henryka, Włodzimierz i Dawid. Może masz kogoś na myśli?
1: Mogę pomyśleć o moim wujku Włodzimierzu. Ale wracając do ludzi. Kto dzisiaj robił urodziny?
2: Tak, a wspominając historię, w 1458 zmarł Bernard Margrabia Badeni. Jak dawno to było?
1: Wow, nieźle. A w tym roku, 2024, pożegnaliśmy Stanisława Ranieja. Czas leci.
2: Czasem aż za szybko. A jak tam pogoda? W Warszawie mamy 27 stopni, a w Krakowie 23.
1: Tak, w Gdańsku natomiast tylko 19, ale co za to wiatr przyjemny.
2: Dokładnie, trochę chłodniej, ale czuję, że to nad Bałtykiem można się rozkoszować.
1: Kończąc nasz FKOT, dziękujemy Wam za to, że byliście z nami. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału YouTube.
2: Tak, a teraz zapraszamy na kolejne utwory. Do usłyszenia.

To był Życie to chwila od Szlakiem Gwiazd, a my łagodnie przechodzimy w ten wieczorny, późny nastrój. Za chwilę wrócimy z Ecstasy Tonight, więc zostańcie.

to był Jak piękny jest świat od dystopii, a my jeszcze przez moment zostajemy w tym wieczornym nastroju. Po refkocie wrócimy z kolejną muzyką, więc zostańcie z nami.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, kochani słuchacze. Z tej strony Igor Gaduła, a ze mną jest Piotr Fonia.
2: Cześć wszystkim. Środa, 15 lipca, a za oknem słoneczko świeci.
1: A skoro o słońcu mowa, mam dla was suchara. Co mówi jeden latarnik do drugiego latarnika?
2: Czekaj, nie wiem. Co?
1: Pali się?
2: Dobry. Kiedy nadchodzi pomysł na nowy zestaw letnich żartów?
1: Jestem za. Zawsze można poprawić humor, zwłaszcza latem.
2: Dokładnie. A wiesz, że dzisiaj imieniny obchodzą Henryka, Włodzimierz i Dawid? Warto złożyć życzenia.
1: A może jakiś tort na imieniny? Albo chociaż ciastko?
2: Dobre. Idealny pretekst, żeby coś słodkiego zjeść. Co polecasz?
1: Może sernik na zimno? Pasuje do letnich dni.
2: Sernik. Z owocami. A propos owoców, jak tam pogoda?
1: W Warszawie mamy 26 stopni, a w Krakowie 22. Ciepło, co?
2: Bardzo. W Gdańsku trochę chłodniej, 19 stopni. Ale bez deszczu.
1: Świetnie, bo co to za lato bez słońca? Dziś piękna pogoda.
2: I tyle pozytywnej energii. Dzięki, że byliście z nami, słuchacze.
1: Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube, Radio Synteza.
2: Do usłyszenia, a teraz czas na muzykę.

Čas Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

To był Dobrze w kot od Fufufuf. A my płynnie przechodzimy dalej w ten wieczór. Za chwilę posłuchamy Trybu samolotowego od Standard. Więc zostańcie z nami.

że każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięk.

To był sygnał nocy od Polifonii, a wieczór robi się coraz bardziej neonkowy. Za chwilę wrócimy z Tonight od Ecstasy, więc zostańcie z nami.

a teraz już z Billim z pick-upa od A Sparrow. Więc ta noc ma swój własny, lekko ironiczny rytm. Zostańcie z nami, a za chwilę jeszcze

jeszcze nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z beatami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Saying od Sound Empire, a noc miękko przechodzi w bardziej jazzowy odcień. Za chwilę usłyszycie That Night in Nola od Sound Alcove, więc zostańcie z nami.

0: się, chcąc zatrzymać tę chwilę na dłużej.
1: Przez chwilę jesteśmy z barmanką od Ace Sparrow, a noc nadal płynie swoim spokojnym rytmem. Zostańcie z nami, a my za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki.

to był Zostań od Karmy dla kota. A noc powoli robi się coraz spokojniejsza. Za chwilę posłuchamy Niech będzie od Leniwych poranków. Więc zostańcie z nami.

To był UFO od Klub 24, a noc trzyma jeszcze trochę klubowego pulsu. Za chwilę Turn Me On od Static Lovers, więc zostańcie z nami.

Life is a Tide od Registers. A noc robi się już naprawdę cicha i miękka. Za chwilę wrócimy z tamte dni od dalekiej fali, więc zostańcie z nami.

Taniec. To był Miłość od Rocket Science, a Noc jeszcze na chwilę trzyma nas przy sobie. Za chwilę posłuchamy Niech Będzie od Leniwych Poranków, więc zostańcie z nami.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: pierwsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Słuchamy teraz Po co ci strach od Standard. A ten nocny moment ma w sobie coś bardzo spokojnego. A za chwilę zostaniemy jeszcze chwilę w tym klimacie z That Night in Nola od Sound Alcohol. Więc zostańcie z nami.

Jazz Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, tanąc jak jazz swój rytm bierze, Bydgoszcz.